0: Stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek na granicę osób szukających w Polsce ochrony międzynarodowej i wypychaniu ich przez Polską Straż Graniczną na stronę białoruską. Od 2 miesięcy ludzie są ofiarami rozgrywki politycznej, która dla niektórych już skończyła się śmiercią. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, dopuszczenie do nich służb medycznych oraz wszystkich osób i organizacji, które są w stanie odnaleźć błądzące osoby i uratować je przed śmiercią. W pełni popieramy działania Grupy Granica. Zdecydowanie przeciwstawiamy się dehumanizującym, uwłaczającym godności ludzkiej sposobom przedstawiania osób w sytuacji uchodźczej przez polskie władze i związane z nimi media. Apelujemy do społeczności międzynarodowej, w szczególności organizacji zajmujących się prawami człowieka, o wsparcie. Na granicy polsko-białoruskiej ma miejsce kryzys humanitarny. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim ratowania ludzkiego życia.
1: Radio Kapitał.
2: Lachmacsun Rádió.
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgó sajtó.
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Izland, India, Indonézia, Irán, Irak, Írország, Izrael, Olaszország és Elefántcsontpart nemzeti himnuszait egyszerre.

zły nowody, czy czerwiony z mes, czy czerwiony z mes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okabach policja, w prostu słomy gier, w prostu słomy gier. W prostu mądzie się śili, barwa wraca na kośki, z